0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? No, mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj... Niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż 3 Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi... Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj, niech tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło: bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem: tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle: serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników. Dziś Artur Andrus rozmawia z Jarosławem Wasikiem, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Jest do ustalenia coś takiego, co było pierwszym eksponatem, który trafił do Muzeum Polskiej Piosenki, albo jednym z pierwszych, no powiedzmy.
2: Myślę, że to były zdjęcia festiwalu Od Opolan i Opola festiwalowego. Nie byłem tu od początku, a te początki to właśnie były takie akcje, zbiórki i to przede wszystkim Opolanie przychodzili i przynosili. Ja muszę powiedzieć, co za moich czasów na samym początku było takim ważnym artefaktem, który dostaliśmy. Ja poszukiwałem fortepianu, słyszałem, że on gdzieś jest, ale to było tajne przez poufne. Nikt nic nie wiedział, niektórzy mówili, że on zginął. Taki słynny fortepian z drugiego festiwalu w Opolu, który ma 100 lat, na który padał deszcz, bo wtedy amfiteatr był niezadaszony, nawet scena była niezadaszona, bo tak było przez pierwszych 8 lat. I gdy zostałem dyrektorem, to Towarzystwo Przyjaciół Opola powiedziało mi, że oni chcą, żebym miał dobrą passę i żeby doprowadzić do otwarcia tego miejsca, to oni mi coś przekażą. I okazało się, że gdzieś w jakiejś stodole, czy gdzieś stał ten fortepian słynny. No i on jest na naszej ekspozycji stałej. Myśmy go oddali do renowacji, ale ja poprosiłem, żeby nic, bo ci państwo z renowacji, czy wymienić klawisze? Ja mówię, że nie, absolutnie, nie. Tam chodziło tylko o to, żeby go zakonserwować, no bo tam korniki, wiadomo, różne inne żyjątka się zagnieździły, ale on ma te klawisze, wszystko ma oryginalne, wszystko struny.
1: Tam korniki, tam ryby mogły nawet pływać, tam mogły, biorąc pod uwagę, ile tam było wody w tym fortepianie.
2: Tak, tam mogły ryby, tam później w tej stodole to przecież mogły sobie myszki i różne inne polne zwierzęta zrobić domek, także to jest naprawdę, no to jest bardzo cenny, bo to jest jedyny instrument taki, o którym się na pewno wie, że on pracował na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Trochę nie wierzyłem, gdy Jerzy Satanowski mi obiecał jedną rzecz, ale dotrzymał słowa i to bardzo szybko. Otóż też na samym początku mojej pracy w muzeum Jerzy Satanowski

0: przekazał nam list, który napisał do niego Edward Stachura, i ten list jest tam: drogi Jerzy, napisałem taki wiersz, może być coś skomponował, życie to nie teatr. I tam odręcznie Stachura po prostu cały tekst tego słynnego wiersza. Jak Jerzy Stanowski nam to przekazał, to ja po prostu się bałem tego trzymać w ręku, żeby coś z tym się też nic nie stało. Też się udało, że twój, myślę, że serdeczny kolega Krzysztof Jaślar zdążył nam przekazać coś, co leżało u niego pod biurkiem w telewizji, czyli maszynopis programu Z tyłu sklepu z naniesionymi uwagami cenzury i z pieczątkami. Także,
1: ja dzisiaj
0: także fajnie.
1: Wszedłem, oglądając ekspozycję Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, i zobaczyłem na przykład, że stoi pianino Jerzego Petersburskiego.
0: Tak.
1: To jest też kolejny taki akcent potwierdzający, że to nie jest tylko Muzeum Festiwalu w Opolu, ale całej polskiej piosenki. No, piosenki Jerzego Petersburskiego oczywiście były tu śpiewane, no bo to są już klasyki piosenki.
0: Zgadza się.
1: Ale to pianino pewnie pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych.
0: Muszę powiedzieć, że mamy też inne pianino. Otóż obiecał nam swój instrument Wojciech Trzciński, przysięgał, że skomponował na nim psalm Stojących w kolejce, czyli Za czym kolejka ta stoi, no chyba jedna z najsłynniejszych jego kompozycji, z Kolędy Nocki. Troszkę czekaliśmy, bo jeszcze wnuk Wojciecha Trzcińskiego lekcję miał na tym pianinie, ale jak skończył szkołę muzyczną podstawową, to pianino przyjechało do nas z Warszawy.

0: Reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
0: Życz sobie

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13.30 w RMF Classic.

0: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu kończy 10 lat. Jego dyrektor Jarosław Wasik gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Zapytałem cię już o to, jak zareagowali artyści na hasło Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I teraz pomyślałem, że porozmawiamy sobie o tym, jak reagują ci, którzy odwiedzają to muzeum. Właściwie sam już mogę odpowiedzieć trochę, bo chodząc tutaj usłyszałem, że przede wszystkim reagują śpiewając. Ludzie stoją przed tymi multimedialnymi różnymi fragmentami i sobie nucą, śpiewają te piosenki, które tam odtwarzają na tych archiwalnych.
2: Tak, bardzo dużo osób było zdziwionych, gdy ja mówiłem, że w Muzeum Piosenki będzie cisza. Bo tutaj jest po prostu cisza, dlatego że wszyscy mają słuchawki. To był jedyny pomysł na to, żeby tak dużą przestrzeń podzielić, ale nie ścianami, tylko metaforycznie. Bo wiesz, jeśli się na przykład odwiedzi, no trochę podobne koncepcyjnie muzea, czyli na przykład Muzeum Abbe w Sztokholmie, albo The Beatles Story w Liverpoolu, to jest jednak system pomieszczeń. Tutaj było szkoda tej przestrzeni, bo ta przestrzeń jest piękna i bardzo ładnie ją Małgorzata i Marek Nowaccy wymyślili, natomiast trzeba było wymyślić taki odsłuch, żeby tutaj się tysiące piosenek mogło zmieścić, bo jednak w tym Sztokholmie jest trochę łatwiej, bo to jest muzeum jednego zespołu, prawda? A tutaj to jest muzeum kilku tysięcy artystów, wykonawców, songwriterów. Więc bardzo często tak, ludzie bardzo głośno do siebie mówią, bo mają słuchawki nałożone, czasami wręcz krzyczą, oprócz tego śpiewają i to jest przeurocze. Takie mam wspaniałe wspomnienie sprzed kilku lat. Przyszedłem jakoś tutaj w ciągu dnia, ponieważ ja mam biuro w innym miejscu i szedłem po antresoli i nagle patrzę, że przy ekranie z muzyką rockową stoi trzech pyrtków takich z koleżanką. No, myślę, że mogli mieć po 9 lat może. Mieli wszyscy słuchawki. No ja oczywiście nie słyszałem pół playbacku, że tak powiem, który mają w uszach, tylko słyszałem, co śpiewali. I dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. To było tak niebywałe, że dziewięciolatki, znaczy, a ja od razu jakby się domyśliłem, z jakich oni są domów. Ja w ogóle uważam, że jak patrzę tutaj na odwiedzających, na młodych ludzi, to widać od razu, jakiej muzyki się w domu słucha, bo ten gust nasz jednak się kształtuje trochę później, ten samodzielny, ale gdy jesteśmy dziećmi, no to jednak jak ze wszystkim wzorce przenosimy od rodziców czy opiekunów.
1: Ja wchodząc minąłem wycieczkę, która wychodziła już, wycieczkę młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, pewnie jakaś wycieczka szkolna i cała wycieczka śpiewała.
2: Naprawdę?
1: Wychodząc śpiewali wszyscy.
2: Ale to fajnie, naprawdę, mnie to tak cieszy. Wiesz, bo ja w ogóle uważam, że polska piosenka jest naprawdę wyjątkowa. Bo się wywodzi z poezji, po prostu, bo najwybitniejsi poeci jak Julian Tuwim pisali teksty. Bardzo zaniedbane jest wychowanie muzyczne w szkole. Ja nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego jest tak dużo wszystkich przedmiotów, a na przykład no nie ma tych 2 godzin muzyki i 2 godzin plastyki, żeby wyrobić gust, zwłaszcza gdy się kształci najmłodszych, więc my bardzo dużo poświęcamy czasu na edukację. Mieliśmy przez kilka lat takie warsztaty dla najmłodszych, dla przedszkolaków i klas 1-3. One się nazywały Mała Akademia Piosenki, a teraz robimy Małą Akademię Instrumentów, gdzie naprawdę świetni muzycy prezentują instrumenty i historię tych instrumentów i swoją historię, jak się ta przygoda ich na przykład ze skrzypcami, czy z perkusją, czy z harfą zaczęła. No i mamy w ogóle cały wachlarz zajęć, które prowadzi zespół Muzeum Piosenki. No i mamy to miejsce, w którym siedzimy, czyli edukacyjne studio nagrań. Trochę nie wierzono w, jak ja to wymyśliłem, bo tutaj na początku była tylko taka ściana i pusta przestrzeń. I nikt nie wiedział w ogóle, że za tą ścianą coś jest, a myśmy tu ukryli prawie 100 metrów kwadratowych. No i czekaliśmy na dobre czasy. Na szczęście samorząd zrozumiał i dał mi pieniądze na projekty, bo potem się okazało, że jest taki unijny program, ale trzeba mieć projekty natychmiast, żeby móc wystartować w tym konkursie. I myśmy wystartowali i dostaliśmy dofinansowanie, więc zbudowaliśmy profesjonalne studio nagrań, ale ono od razu nazywało się edukacyjne, bo moją ideą było to, że jasne, niech tutaj artysta przyjedzie, nagra płytę, ale najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie mogli tutaj przychodzić i żebyśmy mogli robić dla nich edukację.
1: I zobaczyli, od czego zaczyna się piosenka.
2: Oczywiście, tak, bo na przykład mamy takie warsztaty pod tytułem Ale Wokale, bardzo popularne, gdzie prowadzący z realizatorem dźwięku, jest zawsze realizator na tych zajęciach, pokazuje, jak to wszystko się buduje. Na przykład przedszkolaki u nas nagrywają słuchowiska radiowe, które później nauczyciele dostają mailem i mogą przesłać rodzicom, więc to jest taka fajna pamiątka po 45-minutowych warsztatach.

0: Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Jarosław Wasik, gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę dzisiaj, kiedy sobie tutaj chodziłem i zwiedzałem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. A propos odwiedzających, zaskoczyło mnie, że spotkałem parę młodych ludzi mówiących po angielsku. Być może jedno z nich było Polką albo Polakiem i przyprowadziło kogoś innego, ale zastanowiłem się, na ile polska piosenka może interesować kogoś, kto innym językiem operuje i na ile to jest atrakcyjne miejsce. Dużo wam się zdarza obcokrajowców przychodzących obejrzeć?
2: Sporo. Najwięcej Czechów. Ale też sporo mamy zwiedzających z Hiszpanii na przykład. Chińczyków jest sporo. Chyba po prostu dużo z Azji teraz przyjeżdża w ogóle turystów do Polski. Polska się stała popularna. No wiadomo, że Ukraińcy, ale pamiętam, że gościliśmy taką dużą grupę z Wietnamu i dużą grupę z Tajwanu. Bardzo prężnie tutaj działa takie stowarzyszenie i oni się odwiedzają i przyjeżdżają, także wiadomo, że myśmy nie tłumaczyli tych piosenek, bo zastanawialiśmy się, no ale jak przetłumaczyć Małgośka? No, jak...
1: Albo Prysły Zmysł.
2: No. Oj, nie wracać ją z kina, nie? To jest w ogóle nierealne. Więc my mamy tutaj takie miejsca, gdzie są numery z brytyjską flagą i można odsłuchać, ale to jest taka opowieść minutowa o dekadzie, o tym, co się zdarzyło w polskiej piosence, na przykład w latach 50. Ale ja myślę, że my jesteśmy trochę takim punktem obowiązkowym na mapie w tej chwili miasta, bo kiedyś ta wizyta w amfiteatrze samym, no krótko, no to trwało, no co, no ludzie przyszli, zrobili sobie zdjęcie w tle wieża Piastowska, zazwyczaj ludzie mówią, taki malutki, bo to on się wydaje taki malutki, jak nie ma tej scenografii i tego przepychu scenograficzno-telebimowego, tyle, a teraz jednak jest to dopełnienie, prawda, że ludzie idą do tego słynnego miejsca, które zawsze widzieli w telewizji, są pierwszy raz w Opolu, a potem schodzą do nas i mogą się zatopić po prostu w muzyce.
1: Tych eksponatów przybywa cały czas?
2: Tak, przybywa.
1: I zdarza się, że przychodzą po prostu ludzie z ulicy i mówią, a ja mam coś takiego związanego z polską piosenką, może was to zainteresuje?
2: Tak, ja pamiętam kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Bo to, że porcelanę robiono, to, że tam, wiesz, tułowice, to, że jakieś teczki skórzane. Krysia Gucewicz dała nam, ona przyjeżdżała przez wiele lat, była korespondentką Ekspresu Wieczornego, dała nam taki, ona to nazwała dywanik, z herbem Opola i z napisem Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Ale myśmy po jakimś czasie się skapnęli, że to nie był żaden dywanik. To była taka podkładka pod telefon stacjonarny, żeby się
1: nie ślizgał
2: po biurku. Naprawdę. To było coś takiego. Ale te chusteczki do nosa, to nam szczęka opadła. Naprawdę, że nawet takie coś produkowano. Natomiast ostatnio dostaliśmy 2 bardzo duże kolekcje. Po pierwsze, pani Wioletta Lewandowska, wieloletnia menadżerka Jerzego Połomskiego, przekazała nam właściwie wszystko po panu Jerzym. To związane z jego działalnością artystyczną. 40 kilka kronik ogromnych, w których pan Jerzy wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły i tak dalej. Plus nawet dostaliśmy magnetofony, na których uczył się śpiewać. Po prostu dostawał taśmy od kompozytorów. To jest ogromna kolekcja. Zresztą pracujemy nad wystawą, która w listopadzie będzie miała premierę. No i dostaliśmy 60 kostiumów. Niedawno też, właśnie zakończyła się kilka miesięcy temu wystawa, to się nazywało Exotico, moda tercetu egzotycznego. Także tych pamiątek przybywa, to są czasami takie pojedyncze rzeczy, na przykład systematycznie fotografowie opolscy nam ciągle donoszą zdjęcia, bo je digitalizują na przykład i muszę ci powiedzieć, że to jest piękne, dlatego, że my mamy wybitnych tutaj fotografów, wybitnych naprawdę i na przykład ostatnio Halina Frąckowiak mnie poprosiła, czy moglibyśmy jej pokazać, co my mamy w zbiorach, bo ona przygotowuje się do jubileuszowej publikacji i bardzo się ucieszyła, bo nigdy tych zdjęć nie widziała. Widziała inne takie agencyjne zdjęcia, a tutaj nagle jakieś ujęcia, a tutaj z momentu, kiedy została mis obiektywu. i mówię: panie Jarku, ale niesamowite, że wy macie takie zdjęcia. A my mamy te zdjęcia tylko dlatego, że dali nam te zdjęcia opolscy artyści fotografii. Także to jest wspaniałe.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Po reklamie.
12: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 6 minut po 13 to 24 kaprys Paganiniego w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Mariusz Patyra grał na skrzypcach, a towarzyszyła artyście Sinfonia Viva.
1: Kino familijne w RMF Classic.
0: Kurtyna w górę, kino familijne, niedzielny seans wczesno-popołudniowy, propozycje dla dużych i małych do wspólnego oglądania i smakowania dobrego kina już od najmłodszych lat. Premiery familijne na dużym ekranie, festiwal Młode Horyzonty, właśnie trwa pierwszy weekend festiwalu, a także Gdynia, dzieciom i nie tylko. Festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Zakończony wczoraj, rozdano nagrody, podsumowanie niebawem, ale też z uwzględnieniem propozycji dla najmłodszych widzów. Kino familijne w RMF Classic do 16. Ula Urzędowska, dzień dobry. Wkrótce na ścieżce dźwiękowej między innymi Podniebna Poczta Kiki, przepiękna animacja z muzyką, którą napisał Joe Hisaishi, a teraz John Powell zaprasza nas do pociągu. Ten pociąg pędzi prosto do Hollywood, a są w nim Minionki i Straszydła.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
5: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

23 minuty po 13. Kino familijne RMF Classic zaprasza na wspólny muzyczny i filmowy seans. U nas niebawem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Piosenka z filmu Powrót do przyszłości. Zajrzymy też, ale najmłodsi pod opieką dorosłych poproszę, do Parku Jurajskiego. Wkrótce też kolejny fragment powieści Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn. Mowa oczywiście o Lalce. Teraz piąty taniec węgierski Brahmsa. Filharmonicy Wiedeńscy.

0: To fragment Wiosny z czterech pór roku Vivaldiego, aranżacja Maxa Richtera. Na skrzypcach grał Daniel Hope. To RMF Classic, 13.30. O tej porze zamieniamy się w słuch.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła, Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł: Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu, zręczny, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę. Mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu. Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin, spytała panna Izabela. Teraz z Londynu i jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie, odpowiedział Starski dość wyraźnie, kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. I spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy, odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten, dodał rzucając okiem na Wokulskiego, plenipotent mego ojca. Od czegóż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać, odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy od hojności mojej babki. O, ładnie. Spodziewałem się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję, jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, a więc walka? Spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela. Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. Więc to ja mam spłacać dawne długi? Zaśmiała się panna Izabela. A, kuzyn nie stracił czasu w podróży. Wolałbym go nie stracić na wakacjach, rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy. To będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Ten pan nie rozumie po angielsku. Czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? Spytał Starski. O nie, odpowiedziała panna Izabela. Tym lepiej, bo zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.

0: Zawsze piękny poranek ze suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a, Orkiestra Symfoniczna z Gothenburga i Niemeyer-Wi. Za 12 minut 14 to jest RMF Classic, popołudniowy magazyn kino familijny. Teraz zaglądamy do festiwalowej i filmowej Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A tam nasza dziennikarka, reporterka Magda Juszczyk.
2: Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Laureatem Złotych Lwów został film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To historia o miłości. Akcja filmu dzieje się w czasach stalinowskich, ale to bardzo uniwersalna opowieść, przydatna we współczesności. Na scenie po gali wręczenia nagród rozmawiałam z Marią Dębską, która w tym filmie gra główną rolę, i reżyserem Maciejem Sobieszczańskim.
3: Możliwa dzisiaj miłość romantyczna.
4: To nieprawda. Nie zgadzam się. Jest absolutnie możliwa.
3: A może to jest tak, że za dużo mamy, by prawdziwie kochać, jak bohaterowie waszego filmu?
4: Być może za dużo mamy, ale wierzę, że mimo, że za dużo mamy, to możemy to docenić. I ja w nią wierzę. Wydaje mi się, że jest ją trudniej znaleźć dziś. Mhm. Czasami mi się wydaje, że jak jest trudniej, to jest łatwiej, a jak można wszystko, tak jak dziś, to czasami w tym szumie ciężko nam zobaczyć to, co jest ważne, bo jak się pędzi autostradą, to się nie widzi szczegółów. I dlatego cieszę się, że ten film nasz ma takie tempo i ma taką narrację, jaką sobie Maciek Sobieszczański wymyślił, i ta narracja zmusza widza do tego, żeby zwolnił, żeby właśnie nie pędził tą autostradą, tylko się zatrzymał na chwilę i szedł z nami powoli. Miał dość czasem tego przez chwilę, albo chciał szybciej, chciał więcej. Oni byli przez ścianę przez 6 lat. Mieli ten czas, musieli wytrzymać i wytrzymali. Ja wierzę, że dla widza ta nagroda na koniec tego filmu jest satysfakcjonująca.
3: Wiesz, o czym myślałam, gdy oglądałam wasz film? O komunikowaniu się dzisiaj też w jakimś alfabecie Morsa, na rozmaitych komunikatorach. Ludzie sobie mogą zbudować miłość, komunikując się słowami, nie alfabetem Morsa, a jednak to się dzisiaj we współczesności nie zawsze udaje. Słychać o tej śmierci miłości romantycznej. Wy wygrywacie festiwal taką historią.
5: No myśmy mieli dokładnie to samo skojarzenie. Nie? Ale dla nas ten język miłości, ten język stukania w ścianę i później tym świetlnym Morsem, bo oni się też porozumiewali tym świetlnym Morsem, oni mają swój własny język, że świat porozumiewa się zupełnie inaczej, jakąś przemocą, brutalnością, a oni mają ten język taki szczególny, taki, który mogą się schować, który mogą opowiedzieć o sobie rzeczy intymne, rzeczy dla nich ważne i rzeczy, dzięki którym mogą w tych strasznych okolicznościach stalinizmu przetrwać. Tam nie ma tego stalinizmu. Myśmy go tak pozakadrowo ominęli. To był mój warunek koniecznie, jak podjąłem się realizacji tego filmu, że ja nie chcę zrobić filmu o przemocy, kolejnego filmu o przemocy. Że ta przemoc nie może być elementem dominującym, że musi być jakąś jego warstwą, ale taką, która ani na chwilę nie przykryje nam tej warstwy miłości.
0: Złote Lwy z Gdyni przedstawiła nam Magda Juszczyk i jej goście, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o festiwal w Śniadaniu Mistrzów RMF Classic w poniedziałek. Echa, kadry, komentarze po festiwalu, a po 14, czyli już niebawem, zajrzymy do sekcji Gdynia Dzieciom.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
14: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lumie, Lorient Start i Alice Dupont Pessier. Tym razem niewielki spadek tej piosenki z 7 na 8. A zanim pójdziemy jeszcze wyżej, to ogłaszamy to, na co nasi stali słuchacze LPMF-u zapewne czekają, czyli uwaga, nasz listowy konkurs. Jadwiga, na czym polega to dzisiejsze zadanie?
1: Tak, dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi, który utwór z tego 559 notowania wybralibyście do napisów końcowych swojego weekendu i dlaczego? No i drodzy, liczymy na krótkie, pomysłowe uzasadnienia. W tym składzie Tytus Hołdys, Jadwiga Polus będziemy decydować o tym, do kogo powędruje wspaniała nagroda. Tytus, co to za nagroda, opowiedz.
0: Tak, do wygrania mamy dla was kolekcjonerską, unikatową i przepiękną porcelanową filiżankę listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na tej filiżance znajduje się nasze logo, logo LPMF-u, a z laureatami skontaktujemy się mailowo w ciągu tego tygodnia. Jakbym ja miał wskazać taki utwór, to byłby to pewnie temat Hedwigi, właśnie z Harry'ego Pottera. Nie tylko za to przeurocze twoje przejęzyczenie, ale też muszę powiedzieć, że mój syn we wtorek ma urodziny. Dzisiaj rodzinnie ten czas spędzaliśmy. Był urodzinowy magik w postaci właśnie mojego syna, który jest teraz zafascynowany robieniem różnego rodzaju sztuczek i sądzę, że taka muzyka filmowa, gdyby wybrzmiała u niego na koniec dnia, to było coś bardzo pięknego.
1: Pięknego, proszę. Takie cudowne napisy końcowe. Piszcie proszę na adres lista@rmfclassic.pl. Będziemy czytać jeszcze do końca notowania, a przed numerem 1 ogłosimy zwycięzców. No a teraz wielki powrót. Powrót z poczekalni od razu na miejsce 7. Wracamy do świata Pandory. Avatar.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 7.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Po reklamie.

0: To było miejsce szóste w dzisiejszym 559 notowaniu. John Powell i temat Test Driving Toothless. No jedno niżej niż przed tygodniem. Melodia jednak no świetnie przetrwała to przejście ze świata animacji do aktorskiej wersji Jak wytresować smoka, prawda?
1: Powell wrócił do tego własnego muzycznego świata po 15 latach.
0: Tak.
1: I to nie było pisanie wszystkiego od początku, raczej ponowne spotkanie się z tematami, które publiczność, no i słuchacze radia RMF Classic zdążyli polubić, pamiętają tę muzykę i ponownie ciepło przyjąć.
0: Słuchajcie notowania 559 i zanim kolejne miejsce zestawienia, no to przypomnę wam bardzo ważne wydarzenie, które tutaj zaczynamy mocno podsycać w redakcji RMF Classic. Rozpoczęliśmy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej, także słuchaczy LPMF-u. No i już dziś zapraszamy was do wspólnego świętowania. Szykujemy mnóstwo niespodzianek na ten dzień. Na razie nie zdradzimy wszystkiego, ale obiecujemy, jest na co czekać. Na pewno powróci na antenę wyjątkowy cykl rozmów o ukochanych scenach filmowych z wyjątkową muzyką. Druga edycja konkursu, twój filmowy cover, w którym będzie można zdobyć 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powróci także na antenę cykl rozmów zakochani w muzyce filmowej. No i ten wielki finał i świętowanie, pamiętajcie, 27 października. My z Tytusem już nie możemy się doczekać.
1: A przed nami teraz największy jak dotąd awans w dzisiejszym notowaniu. Z 11 miejsca prosto na miejsce 5. Ludwig Göransson, jego muzyka do filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, kompozycja Chasing the Escaping Sun.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 5.

0: Kolejne okrążenia, kolejne przyspieszenia i wyprzedzenia. To jest awans z prawdziwego zdarzenia. Proszę bardzo, jak pięknie zarymowałem. Hans Zimmer i F1 z miejsca 10 na miejsce 4.
1: Hans Zimmer właśnie ogłosił kolejny etap swojej koncertowej podróży. Tytus, pewnie jesteś na bieżąco. Hans Zimmer Live The Next Level. Po europejskich sukcesach ruszy w przyszłym roku 2027 do Stanów Zjednoczonych. Zagra 30 koncertów. Ma być na scenie, bo to różnie bywa w przypadku jego tras koncertowych, ale tym razem ma być na scenie i 19-osobowy zespół z nim.
0: No i cała orkiestra, jak są, przynajmniej tak jest z reguły. Tak. Tymczasem na naszej liście Zimmer ściga się z samym sobą, bo numer 3 również należy do niego. I jeśli chcecie zostać z taką muzyką dłużej niż do końca niedzielnego wieczoru, to zapraszamy Was też do rmfon.pl. Na tej platformie przez całą dobę gra nowa stacja, lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Możecie w każdej chwili ją włączyć i słuchać aktualnego notowania listy przebojów.
1: Tak, ja dopowiem, że to notowanie jest aktualizowane w każdy poniedziałek w samo południe i wtedy wyświetla się aktualne zestawienie do odsłuchania. Zapraszamy Was bardzo gorąco. A już teraz miejsce 3. Incepcja. Hans Zimmer.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 3.

0: Hans Zimmer, Time of Quiet Between the Storms, Duna, część druga, miejsce drugie. No, czyli tytuł Hans Zimmer kończy wieczór z niezwykłym wynikiem. F1, miejsce czwarte, Time, a więc Incepcja trzecie, Duna, no, miejsce drugie. Trzy utwory w pierwszej czwórce, chyba jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, ale pierwszego miejsca dziś nie zdobywa.
1: Podsumowanie, jeszcze nim poznamy zwycięzcę tego notowania.
0: Bardzo proszę.
1: 9 awansów, w tym 5 z poczekalni, 7 spadków, 4 utwory bez zmian. Natomiast jeśli chodzi o te filmy, które z notowania wypadły, to mamy tutaj tak: Pretty Woman, Hamnet, Grzesznicy, film Alexander i też piosenka To the Wilder z gry Death Stranding 2 on the Beach. Tych kompozycji dzisiaj nie usłyszeliśmy, zatem jeśli chcielibyście je przywrócić, wskrzesić, to www.rmfclassic.pl. Zachęcamy do głosowania.
0: Tak, a zanim poznamy zwycięzcę notowania, no to ogłaszam zwycięzcę konkursu z naszą wyjątkową nagrodą, bo to jest seria limitowanych porcelanowych filiżanek z logo LPMF-u, a więc rary tasik. No to co, Tytus, ogłaszamy.
1: Jak się skończą te filiżanki, to ich nie będzie, dlatego warto jest nadsyłać maile. I tutaj mam takiego pięknego maila od pana Rafała. Na napisy końcowe mojego weekendu nadałby się utwór Mountains, czyli dzisiejsze miejsce 20, to ja przypominam, z filmu Interstellar. Przez całą sobotę składałem szafę, mając na plecach dwójkę małych dzieci. Robiłem to z miną Matthew McConaughey, który bardzo emocjonalnie płakał w tym właśnie filmie, ale przyświetlała mi wizja, żeby tak jak bohater Interstellara ostatecznie schować się za szafą i posłuchać listy na koniec dnia, na koniec niedzieli. Panie Rafale,
0: ja
1: się z panem łączę w tym bólu.
0: Tak, Tytus teraz w domu jest bardzo zapracowany, często na cztery ręce. Bardzo, bardzo gratuluję tej wytrwałości, cierpliwości, determinacji. Pan Rafał jest naszym laureatem konkursu z wyjątkową filiżanką. No i mamy nadzieję, Tytus, że uda się w końcu panu Rafałowi usiąść spokojnie w fotelu i wypić pyszną herbatkę z LPMF-em, prawda?
1: Tak. I jeszcze jedno przypomnienie i zarazem nowość tego sezonu. To notowanie pojawi się już jutro w internetowej stacji radiowej LPMF na platformie rmfon.pl. Pojawi się po godzinie 12, zatem jeśli chcielibyście przesłuchać listę na nowo, to wtedy będziecie mieli taką możliwość.
0: A dziś na szczycie nie zaskoczymy was chyba. Bez zmian miejsce, które zajmuje utwór Piękna melodia o niezwykłej pamięci, miłości, no i samym kinie, które porusza nasze serca.
1: Ennio Morricone, Cinema Paradiso, wasz numer jeden tego tygodnia. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Tytus Hołdys
0: i Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w twoim salonie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowicz.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: muzyka nieznanego kompozytora, oczy ciorne je, melodię zagrał Robi Lakatosz ze swoim zespołem. Tu RMF Classic, punktualnie 20.30 na zegarach. O tej porze od poniedziałku do niedzieli czytamy dla Was kolejne odcinki lalki Bolesława Prusa. A czyta dla Was wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. No i wyobraź sobie, zawołał pan Łęcki, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie? O tak, może pozwoli pan, mówił Wokulski, wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze. Doprawdy, tu jest 5000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit. Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych 100 rublówek i podpisał dokument. A propos, rzekł pan Tomasz, co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom, ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygraną, zapytał wielkopańskim tonem: i ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za 90 000, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. Doprawdy, panie Stanisławie, mówił lekko łkając, widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał Wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością, zawołał pan Tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się, twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rosji mnie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża, odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona, następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. A, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? A, wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
4: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
5: Jowita Dziedzic-Golec, dobry wieczór. Witam w operowej niedzieli RMF Classic, która dziś będzie musicalowa. A to dlatego, że wczoraj, 26 września, tyle że 1957 roku, na Broadwayu w Nowym Jorku miał swoją premierę musical West Side Story. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale kilka lat temu, chyba 5, do kin trafiła wersja West Side Story wyreżyserowana przez Stevena Spielberga. Zdania na temat tego, czy był to godny następca legendarnego oryginału z 1961, który wywalczył aż 10 Oscarów, były podzielone, ale muzyka Leonarda Bernsteina jak zawsze wspaniała. Broadwayowski musical wrócił wtedy po latach w nowej odsłonie w reżyserii Spielberga, bo jak mówił wtedy słynny zdobywca Oscarów, historia nieszczęśliwej miłości portorykańskiej imigrantki Mary i Amerykanina Tony'ego, inspirowana dramatem Roma i Julii, oczywiście Szekspira, to dla niego bardzo osobista historia. Miałem 10 lat, kiedy po raz pierwszy usłyszałem album z West Side Story i na zawsze został w mojej pamięci. Tak wyznał Steven Spielberg. Spielberg, któremu w muzycznym zaaranżowaniu tego wyjątkowego klasyka pomagali niezwykle utalentowani artyści. Zaczynając od fantastycznego dyrygenta Gustavo Dudamela, którego w RMF Classic wyjątkowo lubimy, ale w tym imponującym zespole znalazł się też nominowany do Oscara kompozytor i dyrygent David Newman. Za nadzór wokalny odpowiadała zdobywczyni nagrody Tony kompozytorka Jane Tessori, natomiast nominowany do nagrody Grammy kierownik muzyczny Matt Sullivan był muzycznym producentem wykonawczym filmu. I przypomnijmy jeszcze, że całość w kadrach zamknął stały współpracownik Spielberga, doskonały polski operator Janusz Kamiński. Cóż, tych wysmakowanych kadrów, ani idealnie dopracowanej choreografii, tego dziś nie zobaczymy, ale skupmy się na cudownej muzyce Leonarda Bernsteina, która w tej nowej odsłonie również brzmi zjawiskowo, bo dobra muzyka zawsze broni się sama. Posłuchajmy zatem West Side Story Leonarda Bernsteina. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Całość pomieszczenia wygłuszono czarną, perforowaną gąbką, ale jedna ze ścian została wykorzystana jako tablica poglądowa. No a przymocował do niej zdjęcia, wycinki prasowe i ręcznie robione wykresy albo tabele, które dotyczyły raptora vel nocnego łowcy. Policjantka przyglądała się temu dłuższą chwilę, a kiedy usłyszała zbliżające się kroki brata, zablokowała wejście. Z tej perspektywy Marek widział tylko nowoczesny sprzęt do produkcji podcastu. Daj mi 10 minut, poprosiła. Zrób sobie coś do picia i zaraz jedziemy. Kiedy się go pozbyła, usiadła przed komputerem. Wpisała hasła podane przez Noa i dostała się do jego chmury. Odłączyła telefon i laptop, który miała policja, ale trochę się wahała, bo urządzeń było znacznie więcej. Ostatecznie zidentyfikowała pozostałe w tym mieszkaniu. Tylko jedno o niku dzban lokalizowało się w domu rodzinnym Noa w Konstancinie. Lena kliknęła w dzbana i pojęła, że to zwykły AirTag. Czy to znaczy, że Aleksander de Gubernatis potajemnie lokalizował Noa, a ten robił to samo starszemu bratu? Nie rozumiała ich toksycznej relacji. Teraz, kiedy znalazła się w tym pokoju, najchętniej faktycznie zostałaby u Noa i przejrzała zawartość wszystkich plików, a także materiałów analogowych. Ale czuła, że nie powinna w to wtajemniczać Marka. Wiedziała, że to mu się nie spodoba. Oczywiście, że o wszystkim mu powie, a przynajmniej tak sobie wmawiała, ale najpierw sprawdzi, co podcaster tutaj zgromadził. Chciała zrobić to jednak spokojnie i w samotności, jakby to była jej prywatna sprawa. Przejrzała pobieżnie ostatnie notatki i zapiski na marginesach wydruków, które leżały na stole obok mikrofonów. Jej uwagę przykuła teczka z napisem Archiwum X. Zabójstwa 2020-2024. Otworzyła, żeby sprawdzić, czy jest pełna, a potem z powrotem ją zamknęła i wzięła pod pachę. Wyszła i dokładnie zasunęła lustrzane drzwi. Ledwie zdołała odciągnąć Marka od lodówki, bo okazało się, że Noa był zapalonym kucharzem i każdą porcję lasagni, placków czy pieczonego mięsa pakował próżniowo i zapisywał datę.
2: Dobra partia z tego chłopca, ci powiem.
1: Mruczał z pełnymi ustami Marek, kiedy wychodzili z apartamentu podcastera, a policjant pod pachą niósł zestaw surowych steków.
2: Jeśli go wypuszczą na twoim miejscu, bym się przy nim zakręcił. Podoba mi się ten kandydat na szwagra.
1: Lena dała mu kuksańca zdrową ręką, po czym zamknęła drzwi i ruszyła do windy.
2: W głowie miała tylko jedną myśl. Jak najszybciej przejrzeć teczkę z niewyjaśnionymi zabójstwami.
1: Szczęk sztućców, brzdąkanie szklanek i talerzy były niczym akompaniament gwaru rozmów przy stole, a te wszystkie dźwięki wprawiały Lenę w stan odrętwienia. Zdawało jej się, że znajduje się w środku bulgoczącego wulkanu. Kaja jak zawsze stanęła na wysokości zadania, chociaż pewnie chciała się tylko popisać, kiedy dowiedziała się, że na przyjęcie przyjdzie matka Leny. Trzeba przyznać, że w kuchni nie miała sobie równych. W domu Sidewiczów nigdy tak dobrze nie jedzono, jak za panowania Kai. Szarpana wołowina ze szparagami, serowa zapiekanka z ziemniaków i brokułu, deska włoskich wędlin, gravlaks i sola pod tartą z kukurydzy. To tylko kilka dań, które Lena dobrze znała jako specjały byłej przyjaciółki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów